0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Biti muzikantom nekaj je najlepšega.
0: Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
3: Oh,